0: Tim. Tragarda. Dum. Dum dum. Kita tak kata.
1: Duk dum.
0: Tak tak.
1: Ketum.
0: Tak ketum. Kita tak tak dum. Tragarda. Tak tak tak tak terdum. Duk duk kak. Kak tak. Kum kum. Tak kita tak. Tragarda. Tak kita tak kita tak dum. Kita dum dum. Tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak k